Ulisi, Ulisi. Ulilisi. Zakulisi. Bubu. Whisky mi v krku šplo ucha, jsem sliskej jako ropucha, já jsem